Ilk nasodomje dobranje. Netko slušime Davida Piotra Kwiatkowskeho, to je polski spiewa a moderator telewizji. Cicilietne ježno sedom solo albumu vozivi o netko augustče jun popuču a koncertuje mezdru im Sopoče, při Baltijskim morju a stolice Warszawy. A tole on je.

0: net gør jeg mennesken op og napuset mig.
1: Serbski rozvoz. Povjestre. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Założba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradycjonalnych żydzanych damastowych płatów za ewangelsku drastu wojewódzkiego regiona dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa je firma Seidenweberei Eszke z Krymyczała dalsze płaty sotowiła. Poskitk je o 6 czbarbnych a mustrowych kombinacji obołaci. W lecie 2022 są tkane płaty za wojewódzkiego drastu prini raz serbski kulturnej informacji a online numer szopieski poskiczili. Te są miestem uprzedate. Liderowy region Hornio-Łużyńskie Chaty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie z noa 1,5 miliona euro z pichwanskich pieniędzy. Czera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu so z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego remesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskitków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie obswita, kajż renaturirowanie ryku albo szkit pudy przed erozją. Jednaczelietny Phil Walter z Waska był czera Ralbicach jako najlepszy koper prozdnickiego kempa Real Madrid uznamienny. Wiesze to zdobą wersk a zakończenie pieczniowskiego prozdnickiego poskitka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin, Phil Walter, do Madryta na osobite konc tydzienia z dalszym treningom a smie tamtej towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z cywo regiona jest na koperskim kempie łopczyliło. Wiesze to największy kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdnie na autodroze A4 mies Ohonom a Svaniborszczu leży derje czasowym planie. Kajż autodrowa GmbH na napraszwanie zdzieli, bo prynietwarskie fazy od spoczatka apryla dżel honie woszcze wufrezowane a nua woszta zatwarjena. Tute dzieła so nietko kunst tydzienia zakończa. Potem so druga pojica jezdnie ponowi. Tole ma hać do oktobra tracz. Miestem wopkat na dwiemaj czaromaj kujżdym smerje dale pobienie. Tukwilu stej przyjezd a odjezd Porchowie na smier reżdżany zaurenej, wane mate so przychodny piatk za sowotu rzecz. Tutunku cydzienia zaji so delni Łużycy sezona kokotu. Start je dżęca Turieju a w Barbuku. Tam je modzina hiżo więcej biła a wrota upyszyła. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach 10 jechariów a 19 holców serbskiej drastcze, što jeszcze tujszto wiace hać loni. Holce ubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem wiace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przejara czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, że to miasto to na karach budże, to ma być przekwapienka. A to bycie nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj słońca tu budyczynie, so namaj do studia, smeja a dżęca smycze so na słończny dzień weselić, jenoś niekotre mroczele budu popuczu hełak, jenoś słońca a sucho przy temperaturach acz do 28 stopniu, juce podobnie czopwo, a to runia sucho, ale juce przewahuja mroczele.
0: Żadne wopkadne pokiwy, przyjmuj dobro jezbu, pecz, po na posiedmiche.
1: Serbski rozwóz.

0: Kožné słowo.
1: Częstniejsze słyszycie od Kornelie Kurjatowie z Wietyńce.
2: Dobre ranie. Włosom Janżelu mam dżęca za tebie. Prynny Janżel przyniesie tebie strołotu, z tym zbożonu a wiesowu w utrobu. Drugi Janżel cię przełodzia tu, przyjusiem, żeś czynisz na siednym dniu. Trzeci Janżel szkita cię, szo jedne, kajke są to sytuacje. Czwarty Janżel pryska lubość do utroby, uczery jidu, zawiść, zwady a złoby. Piąty Janżel wuprócza wesela, spił czy spiła, gdyż junu czeszkojo. Szósty Janżel je tebi po boku, gdyż czarnioj te pucze kroczysz tu. Siedmy Janżel szitkim strachem wobara, a k zrozumieniu dopoma. Wosmy Janżel wopkoła bies skończność, stej zauszo dobre za mowo rość. To je riana wosmiczka, szwana, sylna szkitaka. Gdyż szitkich wopkić bujesz ty, sam budziesz Janżel dziewiaty. Riany dzień wam szitkim.
1: Praj Kornelia Kurjatowa z Wietyńce w nadałku, a zamówitość czy fanskie wikarie Panczycach kukuje. 4 mężczyny jeszcze, a potem budzę 7.

0: Da paket e shkeni e zash qete ish vëllu, së dëmë gjenë basnat shlube gjithë që. Gëke da bëshu haqë do të e vashë prozninë, rasta e ke rasina e shë. Po e ca e një malinimo.
1: Lube Gjitschi, dundak jekaj slubene prozninske livove vodu Hendrichecach vopytau. Jakub a Alena przeradzitaj vam svoje doživinja.
2: Also musmo vile kupac boli, pon smo te neke challenges činili.
3: Namo da samo šelake naroki na dnju jako skupina gomadža, kje žemo pan zmiškovač. Ma smo činili ima taki lesne bije, so ma smo de byli bien byli kilometra bo kojno hata biać, a przy tym strzela kogo zadziłki przekoczyć, pomadza jako skupina i sit-ups czynić.
1: Zopak nie są wywodu Hendrichecach jeno sportowali, ale też jara kreatywni byli, są si na przykład barwu z przyrody sami nadziewali, a tu iż to wiac, słyszycie dżęca na podżywyczych.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobar ranje. Załožba za srpski lud wiedzie projekt k sotoveniu tradicionalnych, žiđanych damastowych płatów za ewangelsku drastu Wojerowskiego regiona dale. Kajż załožba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberei Eschke z Krymyczowa dalsze płaty sotoviwa. Poskitki je o 6 barwnych a mustrowych kombinacji bohaci. Lecze 2022 są tkane płaty za Wojerowsku drastu prini raz srpskiej kulturnej informacji a online-owym shopie ski poskiczili. Te są miejsce mu przydate. Lidowy region Hornio-Łużyskie Haty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro z pichwanskich pieniędzy. Czera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczymi pożadać startowało. Podpieru dostać może projekt k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdzierżenie tradycyjnego riemesła, projekt za turyzm, na przykład ujewanie poskitków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie łopswyta, kajż renaturirowanie ryku albo szkit pody przed erozją. Jednakże letny Phil Walter z Waska był czera w Ralbicach jako najlepszy kopar prozdnińskiego kempa Real Madrid uznamienny. Wiesz to z dobą mersk a zakończenie 5-dniowskiego prozdnińskiego poskitka. Z tym pojedzie serbski kopar Budyse Budyszin, Phil Walter, do Madryta na osobity koniec tydzienia z dalszym treningom, a smytam też towarstwo zeznacz. Na 100 dzieci z cyba regiona jest na koparskim kempie w obczeliło. Wiesz to największy kemp towarstwa Real Madrid we Ukonie Niemskiej. Ponowienie jezdnieje na autodroze A4, mies Ohonom a Svoniborszczu, leży derje czasowym planie. Kajż autodrohowa GmbH na napraszowanie z dzieli, bo prynie twarskie fazy od spoczatka apryla, dziel hornie je worszczu ufrezowane, a noa worszta zatwarjena. Tuta dzieła są nietko kunc tydzienia zakończa. Potem są druga pojca jezdnieje ponowi. Tole ma dż oktobra tracz. Miestem obkat na 2 czaromaj kujżdym smierje dale pobienie. Tu chwilu stej przyjezd, a odjezd Borchowie na smier reżdżany zaurenej. Monej ma tej so przychodny piatk za sobotu rzecz. Tutun kunc tydzienia zaji so delni Łużycy, sezona Kokotu. Start je dżęca Turieju a Barbuku. Tam je młodzina hižo więcej wiwa, a rota wupyszyła. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach 10 dżichariów a 19 holców serbskie drastcze, stojś je tu iżto wiace haczloni. Holcy wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem jace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przera czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto toho na karach budże, to ma być przekwapenka. A to bych o nasze dzięcniejsze powieszcze, kiś namakacze też na naszej internetnej stronie, albo nasze app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzięca smyczy są na słoneczny dzień wieselić, jenoś niekotre mroczyle budu po niebiu popuczu hewak, jenoś słońco, a sucho przy temperaturach aż do 28 stopniu, juce podobnie czopwo, a to runia sucho, ale juce przewahuja mroczyle.
2: Ani, ani, ani niekajki mobilny wyskacz, kiedyś je policja niedzie natwariła, ani niekajka haczynia na naszym końcu. Toś przyjmuj do pojezbu 4 po na po 8.
0: Serbski rozwóz.

Daniel Popella, netko a na przec. Sedam poos miche, dobranje witajcie. Aj dokal muli si netko we prozninach we dolu, tu pola nas we bliżej kończenie uličeć. Ach, to zależy cele na tym, za czym wam takle je. Poskitku a możnosću, szak je wosebe tu pola nas we honja dylni a srečni wużice ketro wulki. A w opadlowaniu na nysy se mam dżęce ranożno pojedała, a to możesz wiedzieć też we wotach czynić, cele riana je te statura, tu przeco zasał praju, gdyż si we Lubnowie pola Richterec tam jen kanu albo jen kajak wupościć, a potom dże dale. Możecie sobie też co na lidy podać, ale też cele hinajsze tury czynić, gdyż nicht und dale nie. Giba so podacie so ze żeleznicu do żytowskich horin. Za Žitavu na Dvorništu tam zalezče a hodinku traje potom še ojbinje napšikvat, možeče pak si tež do Jonsdorfa vulječeč. Dež pak še v ojbinje vulezli, potom možeče se podač tam na tu horu, češ te zbytki sređovikovsko kloštra steja, te možeš tež šitke přepočuvač a se vobladač ve vitrinach najzajmavše dokumente, ale tež Pras, stare, ručne věce, džile, nekakých lebio a tak dále. Moje nučky znamenča mějachu, vůlke veselo tam.

0: Dokaž dunda kižo z daloka kiwa, slyšiče nitko naše poješčuje hesva z Matejom.
1: Załožba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradicionalnych żydzianych damastowych płatów za ewangelsku drast wojerowskiego regiona Dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberaj Eszke z Krymyczała dalsze płaty sotowiwa. Poskidkie o 6 barbnych a mustrowych kombinacji bohaczy. Liderowy region Hornio-Łužiske Haty a Hola przewostaj komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro spichowanskich pieniędz. Wczera je towarstwo OHTL k tomu swoju namowu, co z konkretnymi przedowzaczymi pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywienskiej kwality, za turyzm a za polepszenie obswieta. Jednaczelitny Phil Walter z Waska był wczera w Ralwicach jako najlepszy koper prozdnińskiego kempa Real Madrid uznamieniony. Bieszę to z dobą wersk a zakończenie pieczniowskiego prozdnińskiego postkitka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin Phil Walter do Madryta na osobity koniec tydzienia z dalszym treningom, a tam smie potem też towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona jest na koperskim kempie w obczyliło, żeż bieszę najwięcej kemp towarstwa Real Madrid we wukonie niemskiej. Ponowienie jezdnie na autodroze A4 mies Ohonom a Svoniborščom leží derie časovom planie. Kajž autodrova GmbH na naprašovanie zdzieli, po prenetvarskej fáze od spočatka apríla dziel hornie vošte vufrezované a nová vošta zatvarená. Tute dziela so netko konc týdženia zakonča, potom so druhá pojica jezdnie ponoví, tole má hač do oktobra trač. A tutun konstydzenia zaji sodelni Łužice sezona kokotu. Start jedzenca Turieju a Barbuku. Tam je možina hižo więcej biwa, a wrota wupyszywa. Turieju zmeja po totalnych przyjotach 10 jechario a 19 holco serbskiej drastcze, što iż je tu iżto wiace hać loni. Holce wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem pak so wiace prawe zwierata nie woża, żaby przy tym przera czerpia. Jak pak tole dokładnie upada, że miasto to na karach budże, to ma być przekwapienka. Serbski rozwóz.

0: Przedstajcie si, niedaleko w Łužicy dała miestno, kotrež rika Živenské sony. Haj, a tajke woprawdzie dała w Nowych Jeżowcach, blisko českej ranicy. Hostka ludzi je tam przed letami starą wodu wieżu utwariła, a lesną zarodu a paradisa pčołki natwariła. A poznańskie dzieciki są runie we wodu Hendrichieca, są tam dostali kurs w dziewaniu barbu. Ideju miejesze wednica Silvana Gruberowa.
1: W Kruszicach we pistołani mu mamo smo tum projekt lesną zarodu zawedli, loni, a tak smo nawiazali tum kontakt za tun projekt dżinca. Tu kiedyś to nie odaloko, te dzieci są puczowali z weselom, 4 kilometry musmy się zle spieżyli a zadowoko.
0: Jako na mało dwór duńczych usłyszy si dzieci z rostliną zablidami siedzą sami barby dziwali. Jak to wam najlepiej sami pojedaja? Każ Fabian.
2: Musmy naoprzezali si wupena w tomatu, smy te małke czynili, bo smy te tukali w szkle. Ale takie! A on smy te czyli aj do jednej lapki, a smy to wutwoczyli, a ta Juška, voda, jo pon joa, da tegi škle, a tun su to čili do škljence.
0: A Elias netko vie, kak si čmu oranžu barbu cele sam šiotuješ.
3: Azo musma jako prinete mohje bilili, rovač, a musma to pon dojeno rubiškano činili, a pon smo to verčili a tvočili, tak za ten Juška on bežal, tako čmu oranž. Also der Baba mi so jara lubi, da hat er gekriegt. Jara kuju pada.
0: Jara rinne. Zelene, orangete, nitko ische fio, koite a modre. Kak das sche to činili? Lukas pokaza mi červene kau.
2: Sen bitte gwulčki dostali. Potom smo mo te menše činili, a rivali, a potom tokali, a deni lapki činili, a den jušku von tvočili. Da Juška je pa naša baba, Fioko.
0: Žona z vulkim svomjanim kobukom, Klaudija Polova, je za projekt Živenske sony sobu zamovita. Ona je čičom pokazala, kotre pšidavki baba išče treba. Viktorija a Jolanta rozkvađete.
4: Ja sem te oranžete činova ze smošjami. To bi še kusk napinače, ale to je šlo. Do lila wona ten natron czyna zosto do do mudreho pszemeni.
5: Do to cieczo lila wona czyna jabu po kisało. A to jest samą pszemeni wona rosa. Ale to jest ja sama nucino. Cijite.
0: Wszystkie tutaj dziwa są dzieci wyzo z wulkim zapalom a weselom czynili. A jakoby barba potem w szklęcach dziesze iżo dale. Ze wszelakimi kratami, na stach upisane mustry na kartach, na przykład z dodzierżanymi zubnymi szczytkami. Elias a Fabian.
3: A za to zesenie zubną szczytku czynię. Zam, a pan te takie tą barbu chore czynię, a pan takie lanki jeszcze. Za to cała barba takie są do małych typków na te wupy na szczynię.
2: Ze zesenymi zubnymi szczytkami. Musisz takie sprycwać, bo te małe dybki siódzą na scenę. To rany.
0: Mimo to są wujczku maka, jako kołk używali, a z drewani rołku są barby rozduli. Kajś Greta pokazała.
6: Hej, also to jest kajś taka rołka, a tam jest rołku do barby dunknie, a potem na wupę na chorę. A potom haj, mają halt taki dybk. A zjęduje, a ponad to kaj taki woniostroj.
0: Woniostroj barbu na karcze wypada genialnie. Dzieci są w umyłce, może jenoś rzec. Nytko doby karta, jenoś jeszcze wusknąć, aż tu ją dostanie?
2: Za moją woku, co ja myślę.
7: Moją kartę kiedy zawieszcie ma mać, za może jeszcze z tą prusnicką lua sobą przynieść.
8: Moju kartu darimy moje wódce, już mała na sobotę na rolinie.
9: Moju kartu darimy załóżmy moje wójki sotre.
0: Dzieci są za swoje paslenki jedne szwice z przyrody używali. To jest dla prima.
9: So je netra zane pinnese wudat, hat doch maja de wille svoj zarodze, napsikwad dene wupena vod tomate, doma kuze zarodze, ha tu chane gauma deskore kuze zarodze, halt doch halt de energie u ha strum, lutuje, ha netra halt nicho wudat.
0: So můžeš celé bez kupnice Riane Darik Paslič je toho sonne živenia džičom ve vodu Hendrichetza sobu napučdalo. A so naručivši doleva, su oni še tu išto vesela mili. Při športče, rejovanju abo spivanju. Dobra hučba by vizo tež přecopudla.

0: Sama opasenu kartu, so pozinska oliva, so wupšinis jahjana idea.
1: Hai, nimo roma de drasto, sa wupfokanje.
0: Ale zaviste maja djeci juce, dis sa domaj nauruča, dis sile viale reanis dopomnenku, vivačoku.
1: A znano tu jednu abo druhu pšečelku, abo pšečela viac.
0: Hitka pak von znamaj ljudia.
1: A dokal?
0: No to je tu išto los. V Bušecach mea džiatnate vuliki budeski jechanski turnier. Nede cista konita vočakuja. Za nas čeči mea tam jechane na ponija a rajkanske poskitki. Zastup vači 4 euro. Čeči hač do 1 metra 40 při ludamotnen nuc. Ja tež.
1: Ja mam tež nešto. V Miłoczanskiej Skale przy Krabatom Kamenu Switcha Witaj Festival. Częsa możeć dam bo 12 pizzupec, rysbaric a bubnować.
0: To super klinci. Na westnym świeżynu w serbskich bazicach wraja Częsa poponu w styriach kopaski turnio. Pipola, poskicza, wafle a kofi. A za dzieci pasnicku trochu.
1: Prima! Was tu dwo nie budzie. Bożemy! Ahoj, Hanna! Ahoj, dzieci!
0: Ciao, dzieci!
2: Na opiče v vodovach Hendrichecach s Dundakom a z ľudiu mačiuje, až tu ište Dundaka netko skomžiu, môže se jeho koždem škúli času sam vúčanč, pak z džičaceho raja na našej strone internetče, pak s našej app MDR Serbia.

Dziś podacze so przychodnym czasu raz do parka Budżinko we wocho zach, mulli też we damniejszej szwelowej brożni raz nimo poladać we wocho zach. Tuta wotyrie za so swoje rota za dalsze kulturne werszki bioleta, na to skieć mnie przedstawatorstwa we gmeńskiej nujnie. Hamo. Na przykład za program Wumiostwo małe formy nauszy w augustze z figurowym dziwadłom a hudźbnym kabaretom, a potem w septembrze woswieci domowinska wiesna skupina wochu ze swoje 70-letne wobstacze. Trajna wustańca brużni pokazuje model wodpakruanie wieski czelno a eksponaty w serbskich stawiznach wocho z potekim. Stuś je tam docu a hiżo raz pobył, ale pak hiszcze żenie we tutej brużni, nech se też tutu raz bliżej wobladać.

0: W naszych pojeźdźach jeszcze do hiżo słyszeli, a dyż nic, Brzniński Koparski Kemp Real Madrid jest o czera Ralbicach zakończył. Kajke tam bie, aż to są dzieci przez co tydzień tam dożywili. To jest Klemens Schmidt, raz w obladał.
1: Spanijski duch bydelanach. Svietoznaty koparski klub Real Madrid na wopeczy w Ralbicach. Sport wieselo a ry. Gdyż pak hymna kralowskich zaklęci maja sosice nastupić, tak gdyż czera przy południu, przy uodnoczeniu do podniejszych zwuczowaniu. Kajż biewe morio to upada, rynki małych łyczków, a szice perachojo w sniebyłych trikołach a kolołach. 100 dzieci z całego regiona jest obdzieliło przeważnie serbskie. Na uszych ich drastach świeci się emblem kralowskich, Bionisch nikoci tiež druhé koparské idole mieli, abo samo přivísnice konkurence Madrileno byli.
2: Messi je mi idol. Ronaldo.
3: Messi.
4: Halmo som tie fanov od Real Madrid.
5: Ja som radšo Barcelona fan, aj to tiež učin Real, to som jo.
6: Ja som boli Real, hač Barcelona.
1: Som! Trening do camp naveduje nemský trener. Druze nazu čuaria su Španičenio. Samo nidoši koparski profi, kiši hižo Champions League rau, mies druhým za Atletico Madrid tu s dječimi zvučuje. Je to 55-letný Serbičan Jovan Stanković.
7: Aj som tu ako coach aktívny. Miestom bydlí na Majorce. Živám tam za koparské tovarstvo na akademii a připodla som na tuto koparských kempach posvedče popuču.
8: Campus, Real Madrid, futbol.
1: Ty už v Ralbicach je to, aby tamného talentovaného koparia Vopkeč bolo.
8: It's very nice.
7: Na každý pad. Nemska je však veľký kraj a vo všech našich koparských kempach vúľadáme všetko zásora s veľké talente.
8: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dňovský kemp na dječo pláčiu. Je das so zwar Wudaniwa?
9: Hoi, Popom, schön. Also, ja, in Hülle nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaschin, nur Ludi Sisnach, nur Trainer Sisnach, hat er Spaschin.
1: Ist das so eine gewammene Bulle, Lubi, oder hat er im Koparskim Camp, jo?
6: So, der Trainer, was Daliko hat Joshin, du. So, Mubanti, der zwei Trikots hat er können, mo.
10: Hülle ein Auge, nur, danke, Übersteiger, danke. Dann muss ich in den Enkusiatze Sport hat, Chini.
1: Ah, Stoppreja Starschi, Boboku, Reinischa, Setkam, Modu Matsch.
11: Ja, sind wir in Sabrini raus, du hast jetzt einmal so gehen, wo bleibt am, misser da die Jahre, du bist die Mistazia mit der Gitschi zu Zocha, Saberan, nicht mehr eine Wulke Pschestocki, die schon, wo kostet der, nö, der Stotschinsch, ha, wo braucht der, nein, schellakorische Witze, du trainu, ja.
1: 10. Euro, seit er gekämmt, der Kitter Wille Benes, wie hast du da nicht mehr?
11: Na, gut, je bat, der Scheine, der Gottro Kemper, in der Bus, wird der Schätze nicht der Quatschi, wenn ich Lust an, du wubbet, wenn ich meier, du Borre, nicht Trainer, hi. A raste wie so dit um Rostali apitnu blešu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulki to Brimbori, a marketingover spektakel, was se bisa dječi. Pšina ukli pak su moji koparja tež nešto, tak facit dječi. A bioneš to jenoš hymna kralovskih byla.
0: Klemens Schmidt je rozprawiał o koparskim kempie Real Madrid Ralbicach, a stu je netko najlepszy kopor tutoho poznańskiego kempa? Stu bu uznamenene? Haj to zonicze potom nedom za niekotre menšine w naszych bojeszczach od Mateja.